0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywym?

0: Minęła 22. Ukrainiec, który wjechał w ogrodzenie w Rudnikach w jednej posesji, może zostać wydalony z Polski. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw. Profesorowie Andrzej Bochenek i Stanisław Woś zostali patronami nowej sali hybrydowej w Katowickim Centrum Medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wydalenie z Polski to kara dla Ukraińca, który po pijanemu wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach koło Zawiercia. Kiedy mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia, zastali 19-latka w rozbitym BMW. Z samochodu czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był agresywny i nie chciał podać policjantom swoich danych. Jak się okazało, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przewinien na koncie obywatela Ukrainy jest więcej, powiedziała Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji. Oprócz popełnienia tych dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń, a mianowicie prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Mężczyzna naruszył także przepisy ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski.
0: Z uwagi na wielokrotne naruszenie polskiego prawa wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Adam Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Przestronna i nowoczesna sala hybrydowa oddziału kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach nosi od dziś imię wybitnych lekarzy, profesorów Stanisława Wosia oraz Andrzeja Bochenka. Takiej inwestycji nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki na świecie, powiedział podczas uroczystości profesor Andrzej Bochenek, współtwórca podstaw kardiochirurgii w katowickim ośrodku.
4: Na pewno jakaś satysfakcja, dlatego że ja na tych salach operacyjnych jestem od 1986 roku z profesorem Giecem, który był twórcą tego ośrodka. Weszliśmy na blok operacyjny, który był całkowicie pusty, były tylko kafelki. I widzę to teraz, jak to się rozwinęło po tylu latach. Wtedy z trudem organizowaliśmy sprzęt. Dzisiaj mamy rozwój kardiochirurgii. Kardiochirurgia rozwija się w kierunku małoinwazyjności. Żeby to robić, to trzeba mieć nowoczesne narzędzia. I ta sala operacyjna jest jak gdyby tym, o czym ja cały czas myślałem. Przede wszystkim jest super nowoczesne wyposażenie.
0: A drugi z patronów nowej sali hybrydowej, profesor Stanisław Woś, dodał.
5: Ten duet, kardiolog i kardiochirurg, działać będzie teraz bardziej terapeutycznie, bo będą tu zespolone siły tych dwóch specjalistów, będzie zespolona ich wyobraźnia i będzie umożliwiona wzajemna pomoc przy leczeniu bardzo trudnego pacjenta.
0: Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wyniosła 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Za było 59 senatorów przeciwko 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Blisko 2 godziny trwała debata przed głosowaniem. Senator Anna Bogucka z Prawa i Sprawiedliwości sugerowała polityczną stronniczość kandydatki.
7: Dotychczas w swojej działalności no jednak pani angażowała się politycznie po jednej stronie sporu politycznego przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy.
8: Ja stawałam zawsze w obronie konkretnych wartości konstytucyjnych. Dla mnie nie było to zaangażowanie po żadnej stronie politycznej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest jakaś grupa obywateli, która być może tak będzie to postrzegać. I chcę powiedzieć, że tę odpowiedzialność biorę na siebie.
6: Odpowiadała kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jutro w południe spotkanie, które może być ostatnią próbą zażegnania sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że ewentualne ustalenia między prezesem PiSu a byłym premierem nie będą trwałe. Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej już doszło do rozłamu.
9: To ja postawię taką tezę, że PiS już de facto się rozpadł, choć pewnie jeszcze jutro będziemy mieli próbę i zakładam, że może być to nawet próba udana jakiegoś takiego na siłę sklejenia. Mówię, dlaczego się rozpadł? Dlatego, że tam już nie będzie normalnej współpracy. No, widzimy to w publiczne wymiany zdań, widzimy, że jeden poseł na drugiego donosi do sądu, żąda przeprosin.
6: Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza wycofywać się poseł Łukasz Schreiber. Podkreśla też, że rozwiązanie stowarzyszenia nie wchodzi w grę, między innymi ze względu na zaplanowanego na ostatni piątek lipca grilla. Zapewnia, że impreza nie zmieni się w kongres założycielski nowej partii Mateusza Morawieckiego.
10: Każdy, jakby kto ma minimum dobrej woli, widzi, że to nie jest żaden kongres założycielski nowej partii. No, ktoś, nie wiem, chciałby nas przekonać, że z Garim Kasparowem, z historykami, z tego rodzaju panelistami chcemy zakładać partię. Znaczy to jakby jest samo w sobie, wydaje mi się, no, niedorzeczne.
6: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiSu zobowiązało członków partii do zakończenia działalności w organizacjach o charakterze politycznym. Termin złożenia oświadczeń mija jutro. Ulicami Warszawy przeszedł 15. Marsz Pamięci. W 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji warszawskiego getta uczczono pamięć ofiar. Setki osób przeszły sprzed pomnika Umschlagplatz na skwer Racheli Auerbach. Wielu uczestników wniosło wstążki pamięci z imionami zamordowanych osób.
11: Zawsze uczestniczę w tym marszu przez pamięć przyjaciół moich rodziców, którzy zginęli.
12: To też być może ostatnia szansa, żeby zobaczyć jeszcze osoby, które coś pamiętają z tego okresu.
13: To dla nas bardzo ważna tradycja.
14: Idę dla Hesi. To jest bardzo głębokie przeżycie. Jak zawsze biorę tą wstążkę i przywiązuję sobie do nadgarstka, jak czytam to imię. Taka leciutka, jak się ją niesie, ale w sercu jest taka ciężka.
15: Mam imię Perla. Imię nadaje twarz osobie. Dlatego ja sobie przywiązuję, tak jak co roku, na nadgarstku, żeby być jeszcze bliżej. Czuję taką łączność po prostu z tymi ludźmi.
6: Tegoroczne obchody były poświęcone kobietom w warszawskim getcie, szczególnie tym anonimowym, które walczyło o przetrwanie swoich rodzin i najbliższych. Dyskusja o przyczynach konfliktu będzie możliwa dopiero, gdy zamilkną działa. Takie słowa skierował do rosyjskiej ambasador w Pradze szef czeskiej dyplomacji. Petr Macinka podkreślił, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie musi się zakończyć i potępił ataki na ukraińskich cywilów.
16: Minister Macinka po raz pierwszy spotkał się z Anną Ponomariową, która pod koniec czerwca objęła kierowanie rosyjską placówką w Pradze. Przekazałem pani ambasador, że wojnę na Ukrainie trzeba zakończyć. Doprowadzą do tego jedynie konkretne kroki polegające na kompromisach z obu stron i dobrej woli obu stron, napisał w mediach społecznościowych szef czeskiej dyplomacji. Petr Macinka uznał, że obecna sytuacja na froncie powinna zostać wykorzystana do wynegocjowania zawieszenia broni. Jestem przekonany, że w 5. roku konfliktu Rosja nie jest bezpieczniejsza niż przed jego rozpoczęciem. Muszą być tego świadomi również ci, którzy w 2022 roku wydali rozkaz przekroczenia granic, napisał Macinka. Czeski minister docenił amerykańskie wysiłki dyplomatyczne. Dodał, że również Europa jest gotowa uczestniczyć w poszukiwaniu pokojowego rozwiązania, choć obecnie to Rosja powinna udowodnić, że rzeczywiście dąży do pokoju. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Londyńska giełda będzie pracować także wtedy, gdy większość Brytyjczyków będzie już spała. Od przyszłego roku inwestorzy mają kupować i sprzedawać wybrane akcje niemal przez całą dobę. To odpowiedź Londynu na konkurencję ze strony Wall Street, rynków azjatyckich i kryptowalut, którymi można handlować bez patrzenia na zegarek.
17: Nowa nocna sesja ma ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku. Handel będzie się zaczynał po zakończeniu zwykłych notowań i potrwa niemal do rana. Dzięki temu inwestor z Tokio, Singapuru czy Nowego Jorku nie będzie musiał czekać, aż w Londynie otworzy się giełda. Na początek nocą będzie można kupować i sprzedawać przede wszystkim fundusze, które naśladują notowania całych indeksów, na przykład rynku brytyjskiego albo amerykańskiego. Akcje pojedynczych firm mają pojawić się później. Londyn liczy, że przyciągnie w ten sposób nowych inwestorów, dać jazdę po pustej autostradzie. Ruch jest mniejszy, ale łatwiej o gwałtowny manewr. Przy niewielkiej liczbie kupujących i sprzedających ceny mogą zmieniać się szybciej, a ryzyko będzie większe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Jutro nad morzem mogą pojawić się trąby wodne. Instytut Meteorologii prognozuje, że zjawisko może wystąpić w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim.
18: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to
6: Po sporcie.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na informacje sportowe w studiu Marika Górecka.
19: Dobry wieczór. Poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia ćwierćfinałowe siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Włoszki pokonały Holenderki i w półfinale zagrają z Brazylijkami. Jeden z najlepszych sezonów w karierze Kawa postawiła jednak byłej wiceliderce światowego rankingu Pauli Badosie twarde warunki. W drugim secie prowadziła nawet z przewagą dwóch gemów. Hiszpanka zdołała jednak odrobić stratę i ostatecznie zakończyła mecz wynikiem 2-0. Niebawem debiut Roberta Lewandowskiego w MLS. Za 2 godziny Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, w którego barwach występują na co dzień Rodrigo de Paul i Leo Messi. Reprezentanci Argentyny dostali kilka dni wolnego po mundialu i opuszczą to spotkanie. Ekspertka od amerykańskiej piłki Katarzyna Przepiórka opowiedziała w trzeciej stronie medalu o profesjonalizmie i przywiązaniu do szczegółów trenera Chicago Fire Grega Belhaltera.
20: To jest dwójka, która się może idealnie dogadać, więc to jest świetna wiadomość dla samego zawodnika. W dodatku ten projekt sportowy opiera się o Roberta Lewandowskiego. Tutaj od lat są czynione kroki, żeby ściągnąć wielką gwiazdę i rzeczywiście Chicago zrobiło absolutnie wszystko, żeby ściągnąć takiego piłkarza, jakim jest Robert Lewandowski.
19: Start meczu o 1:30 polskiego czasu. Na koniec smutna wiadomość. W wieku 50 lat zmarł dwukrotny mistrz olimpijski we wioślarstwie Olaf Tufte. Olimpijskie złoto wywalczył w 2004 roku w Atlancie i 4 lata później w Pekinie. Norwega wspomina mistrz olimpijski z Pekinu w czwórce podwójnej Michał Jeliński.
21: Człowiek legenda, który za życia już został tą legendą, miał w sobie tyle energii, pasji, że cały czas się rozwijał, cały czas startował. Żaden z medali go nie spełnił. W wieku 45 lat, przypomnę, jeszcze walczył, wywalczył jakoś takowe miejsce Norwegii w Igrzyskach Olimpijskich, także był jednym pewnie z najstarszych olimpijczykiem w wioślarstwie.
19: Na dziś w sporcie to już wszystko. Na kolejny serwis sportowy zapraszamy jutro po godzinie 7. Spokojnej nocy.
6: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
22: Autopromocja.
23: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
24: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal.

skrzydła, których by to nie, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Minęła 22. Ukrainiec, który wjechał w ogrodzenie w Rudnikach w jednej posesji, może zostać wydalony z Polski. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw. Profesorowie Andrzej Bochenek i Stanisław Woś zostali patronami nowej sali hybrydowej w Katowickim Centrum Medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wydalenie z Polski to kara dla Ukraińca, który po pijanemu wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach koło Zawiercia. Kiedy mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia, zastali 19-latka w rozbitym BMW. Z samochodu czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był agresywny i nie chciał podać policjantom swoich danych. Jak się okazało, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przewidnień na koncie obywatela Ukrainy jest więcej, powiedziała Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji. Oprócz popełnienia tych dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń, a mianowicie prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Mężczyzna naruszył także przepisy ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski.
0: Z uwagi na wielokrotne naruszenie polskiego prawa wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Adam Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Przestronna i nowoczesna sala hybrydowa oddziału kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach nosi od dziś imię wybitnych lekarzy, profesorów Stanisława Wosia oraz Andrzeja Bochenka. Takiej inwestycji nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki na świecie, powiedział podczas uroczystości profesor Andrzej Bochenek, współtwórca podstaw kardiochirurgii w katowickim ośrodku.
4: Na pewno jakaś satysfakcja, dlatego że ja na tych salach operacyjnych jestem od 1986 roku. Z profesorem Giecem, który był twórcą tego ośrodka, weszliśmy na blok operacyjny, który był całkowicie pusty, były tylko kafelki. I widzę to teraz, jak to się rozwinęło po tylu latach. Wtedy z trudem organizowaliśmy sprzęt. Dzisiaj mamy rozwój kardiochirurgii. Kardiochirurgia rozwija się w kierunku małoinwazyjności. Żeby to robić, to trzeba mieć nowoczesne narzędzia. I ta sala operacyjna jest jak gdyby tym, o czym ja cały czas myślałem. Przede wszystkim jest super nowoczesne wyposażenie.
0: A drugi z patronów nowej sali hybrydowej, profesor Stanisław Woś, dodał.
5: Ten duet, kardiolog i kardiochirurg, działać będzie teraz bardziej terapeutycznie, bo będą tu zespolone siły tych dwóch specjalistów, będzie zespolona ich wyobraźnia i będzie umożliwiona wzajemna pomoc przy leczeniu bardzo trudnego pacjenta.
0: Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wyniosła 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Andrzej Kocjan, aktualności jedynki. 800 milionów pasażerów rocznie, podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód w 3 godziny to plany rządu na rozwój kolei. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, mówił premier Donald Tusk o zamiarach dotyczących tej gałęzi transportu. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
7: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać 3 słowami. Wygodniej, szybciej i więcej.
8: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. I szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
7: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Dzisiaj ważne spotkanie na temat wojny na Ukrainie. Szefowie dyplomacji USA i Rosji, Marco Rubio i Siergiej Ławrow, mają rozmawiać w Manili na Filipinach. Stanie się to na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej.
9: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
6: Nad wybrzeżem mogą pojawić się dzisiaj trąby wodne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że zjawisko może wystąpić na wschodnim wybrzeżu, a także, jak mówi synoptyczka Anna Gryczman, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim.
11: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to 7 stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
6: Wiatr w tym rejonie osłabnie w piątek. Są spore szanse, że tym razem pogoda nie popsuje debiutu Roberta Lewandowskiego w piłkarskiej amerykańskiej lidze. Nowy nabytek Chicago Fire ma zagrać w Miami przeciwko Interowi. O szczegółach z USA Jan Pachlowski.
12: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire Greg Berhalter podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach. Jest absolutnym profesjonalistą. To znakomity zawodnik, mówi szkoleniowy Fire. Spotkanie na południowej Florydzie rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Pierwotnie debiut Polaka miał być w ubiegły czwartek, ale mecz odwołano, bo z powodu pożarów lasów w Kanadzie amerykańskie niebo przysłonił smog. Prawie 3,5 miliona złotych trafi do gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację szatni sportowych. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w Pakości ogłosił wyniki programu Szatnia na medal.
13: Piękne metamorfozy szatniowe będą w
14: Skwinie,
15: Baruchowo,
13: Kcyni,
16: Więcbork,
17: Rypin, Zakrzewo,
18: Lubiewo.
19: 17 obiektów w województwie kujawsko-pomorskim przejdzie głęboką metamorfozę, czyli remont zaplecza szatniowego. Będą to szkoły podstawowe. Jesteśmy oczywiście w Pakości. My potrzebujemy właśnie tej odnowy, tych obiektów szatniowych.
20: No, niesamowita sprawa. To wszystko już jest tak w zużytym stanie, że naprawdę ta szatnia i ten remont to będzie mega sprawa dla tych zawodników.
6: Szatnia na medal to program, w ramach którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na remont, przebudowę, modernizację lub budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiektach sportowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
6: W nocy przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie miejscami burze. Największe na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża. Temperatura przeważnie od 11 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny. Na zachodzie kraju okresami porywisty.
10: Jedynka. Polskie Radio.
6: Dzisiaj jest czwartek, 23 dzień lipca, 204 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzejdzie o godzinie 4:43, zajdzie o 20:41. Dzień będzie trwał 15 godzin i 58 minut. Kartka z kalendarza. 604 lata temu Władysław Jagiełło.

0: Minęła 22. Ukrainiec, który wjechał w ogrodzenie w Rudnikach, w jednej posesji może zostać wydalony z Polski. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw. Profesorowie Andrzej Bochenek i Stanisław Woś zostali patronami nowej sali hybrydowej w Katowickim Centrum Medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wydalenie z Polski to kara dla Ukraińca, który po pijanemu wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach koło Zawiercia. Kiedy mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia, zastali 19-latka w rozbitym BMW. Z samochodu czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był agresywny i nie chciał podać policjantom swoich danych. Jak się okazało, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przewidnien na koncie obywatela Ukrainy jest więcej, powiedziała Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.